0: abrabɔ no yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ nom a wɔm nim so wɔ ma ɔtwe wakɔ akyiri atwentwaa wo no ase nanso awurade ne boafoɔ bible sɛ berɛ dwokɔpɛ woba ne ɔmaa nani so no wɔhunu sɛ ne nnua no nome na ntame a ntana ne so awurade mpɛgya wo ɔma wo tamfo wohu nsale deɛ wotetee ne nnɛ no wɔtena bi wo nso wobɛkɔ akɔhyɛ ne no ase na me ne hyira afɛ ne nnua ne ba yɛ wɔhuuyɛ no wɔno na wɔno na to kwanya baa wɔnim sɛ wakɔ amerika aba no ɔbɛɛ ne wɔsaa bɛbɔ ne mu ase ama ne nnua no wɔte fie
1: noɛ
0: wokora deɛ wɔtɔ wakɔ sɛ nkuo mese deɛ ɔde wɔ bia bɛfa mu bia no a wobɛfa mu bi life no no abrabɔm ogidi deɛ obia de wɔfa mu biaa wɔ asetena mu no ɔbɛfa mu biansa ne wawu yes awurade nkaa ho ɛne na mɛtena se abisa awurade wɔ akwankyerɛ wɔ soro nyankopɔn de adom me ɛnya abrabɔ ketewa ɛti sɛ obi a watu ne wu asi wɔ sɛ ɔma wo ntɔɔ no na wɔtwentwa wɔ nam wodeɛ bɔ awurade mpayɛ deɛ wɔde wo nam mu biala ɔbɛfam biasa ne wagu ɔmfa ne tɔtorɔtɔ da ɔme se woanyɛ dɛn yɛnianom na aberanteɛ bi a ne yɛse wɔbɔ wiagia ne yɛfrɛ no lɔki dube ne wɔntwe ɔno aka ne nwum ne wɔmfa tuo nkɔ akorɔ no bɔ wanka wɔ ne nwu mu nti ɔtwe tuo kɔ akorɔ no bɔ kum nnipa ɛdeɛ ne kuwu no ɛne ɔbi nso na ɛbɔ ne tuo kuwu no deɛ wobɛyɛ bi obi bɛyɛ obi ɛti sɛ wɔbɛda yade atɔɔ so sɛ wɔ maa ho ntɔwo a awurade ne boafoɔ meka asɛmpa na akyerɛ wo wɔbɛda yade atɔɔ so wɔ sɛ wɔ maa ho ntɔwo a mese deɛ wɔde wɔfa mu biala ɔbɛfa m biansa ne wawu deɛ de kɔpɛde ne nnua yi sɛ ɔfɛ mu no wɔno nso kɔfaa mu bi wɔno kora brɛ
1: firiawurade
0: ne boafoɔ ɔgidi ma memie lado ntom ma memie lado ntom wia ne yɛkɔti adanseɛ kakra ma memie lado ntom no a wotim sɛ amamfoɔ yɛ ɔma adwene sɛ ɛnɛ ɔm ne me bɛɛdɛ ɛbɛkasa ma memie la no ɛntom kakra namba no ɛyɛ 0543 29 44 80 0543 ɛne nama bi wɔ aberɛkyiri mekasa wɔ sɛdifoɔ sɛ wokasa na wotwa so a na yɛ me ya ɔwɔ amerika mu wɔse sɛ wokasa ne sɛ wotwa so a na ɛyɛ me ya sɛ kuro no ɛnam sɛ saa ɛma ne nyɛ ɔya na adwuma ne deɛ ne mmara adeɛ yi ɛno no sɛ wokasa yɛ wo yɛ a yɛntimi nso so ɛnyina so ɛnkasa wɔ nko a nti yɛyɛ dɛ yɛfa wo daabi nhyira nka awurade sɛ awurade na ahyehyɛ ɛde ayɛ dɛ ato hɔ ɛti anɔpa anɔpa mɛtena se na matie nnipa anim asɛm sɛ ɛnɛ yɛ benada ɛnɛ yɛ da benada nti mɛtena se mɛtie nnipa no masa ne ma saa baadane no ama nnipa ama obi a wato ne wo asu wɔ so wɔ maa ho ntɔɔ no ɔgidi mapia no to hɔ mewie a mɛkyerɛ adeɛ bi mu akyerɛ wo mewie a mɛkyerɛkyerɛ asɛm bi mu akyerɛ wo deɛ si wɔ no mu a nsɛnkyerɛne ani adanseɛ asi obi abalaa no so ane ma mensi namba no so obi abalaa no so na yɛnkɔ hɔ na ɔsoro nyankopɔn ɛnhyɛ ne nnwuma ne ne tumi ase ma mensi namba no so na yɛmie namba no yɛ 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 hello Christ asumdwe nka
2: ho
0: mepatwa yɛ a no wama wo ne so kakra de ama yɛ wae